0: Dobry wieczór. Słuchają Państwo polskiego programu nadawanego 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni wieloetnicznego radia 3ZZZ w Melbourne w czwartą środę miesiąca 26 sierpnia 2026 roku. Witają się ze słuchaczami Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Nadajemy nasze audycje z Polski. Wakacje zbliżają się ku końcowi. Wieczory potrafią być już chłodne, ale cały czas pogoda pozwala nam na jedzenie posiłków w ogrodzie. Korzystamy z tej przyjemności, dopóki się da. Dziś imieniny obchodzą Aleksander, Joanna, Maksymilian, Maria oraz Natalia. Patronami dnia 26 lipca w Kościele Katolickim są święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny oraz dziadkowie Jezusa Chrystusa. Wszystkim naszym słuchaczom, którzy w tym dniu obchodzą swoje święto, składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, życzliwości, miłości, radości i spełnienia marzeń.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

dzisiejszej audycji jest taki. Na wstępie przekażemy Państwu radiowe komunikaty różnych organizacji przygotowane przez panią Renatę Suwarę, które przeczyta Krzysztof. 1 sierpnia obchodziliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Byliśmy jak co roku od czasu, kiedy mieszkamy w Polsce, na rondzie Daszyńskiego w pobliżu domu w centrum, skąd ruszał Marsz Powstania Warszawskiego, a więc króciutko zrelacjonujemy nasz w nim udział. Na początku sierpnia wyjechaliśmy z Krzysztofem do Glaznot koło Lubawy na obóz jeździecki. Opowiem Państwu, jak nam tam było.

kąciku poezji gościć będziemy poetkę litewską urodzoną w Polsce, Birutę Jonuszkaitę. Bardzo ciekawą pozycję, czyli tomik Lista obecności oraz samą autorkę przedstawi Maria Duszka. Polecam gorąco. Będzie jak zwykle dużo polskich piosenek, a ich wyboru dokona Krzysztof. Zostańcie Państwo z nami i życzymy miłego słuchania.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak

Komunikaty i ogłoszenia. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zgłaszanie się nowych osób na członków sekcji Polskiego Radia 3 ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie na 20 września w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3 ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku do Zofii Kemp, numer telefonu 0499 444 096 lub Renaty Suwary, numer telefonu 0425 705 996. W imieniu zarządu podpisane koordynator Polskiej Sekcji Radia 3 ZZZ Zofia Kemp. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Oto harmonogram uroczystości. 29 sierpnia w sobotę między 10 a 16 bazar, 18 nabożeństwo maryjne, 18.30 msza święta. Następnie 30 sierpnia w niedzielę o 9 różaniec, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, 10 odpustowa msza święta i między 11.30 a 14 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową, kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można odnaleźć polskie książki, filmy, pamiątki, ceramikę, ozdoby, deocjonalia, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi i wódkę, a o 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark i Modern Beat Entertainment. Przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03 52 29 10 09. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na w niedzielę 30 sierpnia do Domu Polskiego Syrena w Rowin na koncert z cyklu Nasze Polskie Kwiaty. W programie wydarzenia Jazz przy świecach zabrzmią znane utwory m.in. Ewy Bem, Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Wodeckiego, a także klasyka jazzu amerykańskiego w wykonaniu polonijnych artystów, solistów Joanny Bujnowskiej, Elizy Falkiewicz, Sylwii Styczeń, Bernardety Griffiths, Summer Zielak, Oliwii Chochle, przepraszam, jeśli źle wymawiam nazwisko, Grażyny Krajewskiej, Tomasza Bartczaka oraz duetu Denic i Eren Sahingos oraz zespołów Polski Chór Dziecięcy i Młodzieży w Melbourne, Kamil Rafdanowicz Group i Amber Jazz Project. Koncertowi będzie towarzyszyła wystawa prac malarskich Joanny Reiter i Ewy Urbańskiej z Polskiej Fundacji Artystycznej. Początek wydarzenia o godzinie 17. Bilety w cenach $35 normalny, $25 ulgowy. Rezerwację prowadzi Kasia. Numer telefonu 0400 195 969.
Związek Polaków w Melbourne zaproszyła wystawa prac malarskich Joanny Reiter i Ewy Urbańskiej z Polskiej Fundacji Artystycznej. Początek wydarzenia o godzinie 17. Bilety w cenach $35 normalny, $25 ulgowy. Rezerwację prowadzi Kasia. Numer telefonu 0400 195 969. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10

się w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, numer telefonu 0425 865 174 i adres mailowy tu jest podany beata-mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii, obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów. Osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały proszę przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Delikatesy Poletta Deli. A Taste of Europe przy 529 Warringal Road, Ashwood, posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski. I nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie Państwa zapraszają. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też zadzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu to portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane cotygodniowo na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz we wtorki od godziny 11, w środy od 22 i soboty od 19. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3 ZZZ w Melbourne.

1 sierpnia jest ważnym dniem w historii Polski i Warszawy. Tego dnia o godzinie W, czyli o 5 po południu w roku 1944 rozpoczęło się powstanie warszawskie. Polscy patrioci ruszyli do walki z niemieckim okupantem. Po wielu dniach krwawych walk, po wielu dniach terroru, kiedy Niemcy zabijali nie tylko walczących z nimi żołnierzy, ale również cywili, gdzie najkrwawszym akcentem była tak zwana rzeź woli, w której Niemcy oraz współpracujące z nimi oddziały innych narodowości wymordowali kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców dzielnicy Wola, powstanie zakończyło się klęską powstańców. Warszawa straciła w tych walkach kwiat polskiej patriotycznej młodzieży oraz uległa ogromnym zniszczeniom. Wielu historyków i publicystów dyskutuje na ten temat, podnosząc różne wątki mówiące o genealogii tego powstania i czasem przekładając je na inne polskie powstania, z których większość przecież kończyła się tragicznie dla Polaków, a klęski powstań kosztowały potem lata cierpień i podnoszenia się z upadku. Tu jednak nie będziemy zajmować się sporami historyków, ale jak przystoi, poszliśmy w marszu pokłonić się poległym. W marszu uczestniczyła rekordowa ilość uczestników, na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Nad tłumem powiewały biało-czerwone flagi, a o godzinie 5, czyli godzinie W, zawyły syreny. Tradycyjnie na minutę zatrzymuje się wszelki ruch w Warszawie. Stają samochody, tramwaje, nawet ludzie na minutę zatrzymują się w ruchu. Robi to niesamowite wrażenie. Podczas tej minuty odpalane są race w kolorze czerwonym, a tłum zostaje spowity przez gęsty dym, który przypomina nastrojem zadymioną od wystrzałów powstańczą Warszawę. Początek uroczystości to odśpiewanie hymnu narodowego, a zaraz po hymnie z głośników odtworzono piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie. Wszyscy śpiewali. Nastrój był bardzo podniosły.

dorosły. Wśród uczestników byli zarówno młodzi, jak i starsi, rodziny z dziećmi, czasem w wózkach. Niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich i od czasu do czasu nawet widać było zaciekawionych, nieco egzotycznie wyglądających ludzi, pewnie z Korei, Japonii czy Afryki. Nie jestem pewna. I nie jestem pewna, czy mieli świadomość, jaki jest cel tego marszu, ale miło było ich zobaczyć. Marsz ruszył alejami jerozolimskimi w kierunku Wisły i błoni Stadionu Narodowego. My nie szliśmy do końca, w okolicy Nowego Światu skręciliśmy w boczną uliczkę, jednak zadowoleni, że udało nam się, chociaż w pewnym stopniu, również w tym roku spełnić patriotyczny obowiązek.

Na początku sierpnia, jak już wspomniałam w planie audycji, pojechaliśmy na Mazury Zachodnie do Glaznot na obóz jeździecki. Ja kiedyś dość dobrze jeździłam konno, ale już 30 lat nie miałam takiej okazji. Natomiast Krzysztof nigdy konno wcześniej nie jeździł. Pogoda nam się udała, z konia nie spadliśmy. Bardzo miła przygoda, tym bardziej, że przy okazji spłynęliśmy kajakiem rwącą rzeką Maruską ze startem w Swaderkach oraz zwiedziliśmy pole bitwy grunwaldzkiej. Okazało się, że Glaznoty to wieś z historią sięgającą średniowiecza, którą to historię poświadczają zachowane dokumenty lokacyjne oraz ruiny kamiennych budowli. Warto zwiedzać Polskę.

Biruta Januszkajtę, mieszka w Wilnie, pełni funkcję prezesa Związku Pisarzy Litwy, jest powieściopisarką, poetką i tłumaczką literatury polskiej. Kilka lat temu zostały u nas wydane jej powieści Maranta i Maestro. A w tym roku w wydawnictwie Warsztaty Kultury ukazał się przełożony przez Agnieszkę Rębiałkowską tom wierszy Lista Obecności. Zapraszam do posłuchania kilku wierszy Birutę. Femme fatale. Czasem zdejmuję z regału swój cień. Głaszczę cię po zmęczonej matowej duszy. Okładka śliska jak jesień w drodze do miasta. Jeszcze zanim zostałam twoją złą miłością. Kiedy zastawiałeś sidła na moje dłonie, dzikie zwierzątka. Jak syn marnotrawny, złakniony miłosierdzia ojca. Byłam ci modlitwą, byłam służącą, kadzidłem wiekuistym, cud zielem na wątłość twojego serca. Nie na jedną noc, na zgrzytliwy wieczności krąg, wrześniowe wonie, westchnienia twoje, płomienne tango, spojenia dłoni, plecionka palców, dołki w policzkach, puszek nad wargą. Na werandzie u ojca, w kokonie pledu, zanurzałeś pióro w listopadowej nocy. Żłobiłeś krzywy uśmiech, może z zaciemnych okularów pisałeś: życie podtrzymuje we mnie niegdysiejszy wrzesień. Tym, co źle kochał, cieniem tobie będę. W parze ze sobą. Ślęczeć w celi własnej ciasnej. Przez kraty oglądać stale, jak mijają cię, mijają, mijają. Splecione w objęciach pary. We wszystkich hotelach świata, przy stoliku z dwoma kubkami, tylko jedno bucha aromatem. Westchnienie jednej biografii. Bez porannych narad, snucia planów, bez postojów z kanapką i żartami, bez wędrownych książek w plecaku, bez wspólnej modlitwy przed spaniem. W całego świata hotelach przełykać wrzątek prawdy. Od samotności straszniejsza jest tylko samotność w parze. Filozofka. Dwie rzeczy są w życiu ważne: modlitwa i miłość. W żadnej z nich nie nabrałam wprawy. Międlę obie jak gumę do rzucia, o smaku nijakim. Kto wypluje pierwszy, ja gumę, czy życie mnie? Dyrektorka. W pierwszym rzędzie, z wdziękiem, noga na nodze. W przykuwających wzrok butach. Zaledwie 10% miesięcznej pensji. Dalej szeregi podwładnych, które za 90% mogą sobie najwyżej odlotowe sznurówki. Niepewna. Pożądali mnie głupcy i ofermy. Ja pragnęłam energicznych mędrców. Dopiero teraz rozumiem, że żyję w czyimś uśmiechu. Kiedy piastuję dziecko, kiedy pielę pomidory, kiedy pielęgnuję wspomnienie, kiedy nie rozpieszczam. Dla kogoś jest ważne, że jestem. Więc skąd ta wieczna niepewność?

Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy, że byli Państwo z nami pomimo późnej pory. Zapraszamy do słuchania innych audycji polskich w Radiu 3ZZZ oraz naszej, a następna nasza audycja będzie jak zwykle w czwartą środę września o godzinie 10 wieczorem. Dobrej nocy życzą Państwu Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Do usłyszenia.

gdzie odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.